0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Twoja muzyka w Twoim domu.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamienione. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Łóżko nadal jest łóżkiem, lecz za dużym dwakroć.

Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tutaj nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem zniknął.

Do wszystkich znajomych się zadzwoniło. Alkohol wypiło. Nawet w chwili słabości przyznało do błędów. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Spać i czekać.

0: ona tylko wróci. Niech mu się pokaże. Już ona się dowie, że tak z mężczyzną nie można.
1: Będzie się szło w jej stronę, jakby się wcale nie chciało. Powoli. I żadnych pocałunków na początek.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i znudzeniom codziennym.

twoich rąk. Obraz rozmyty, czarnych myśli splot, wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk. Jak wódka na stole,

spokojny na arenie snów. Zakradam się do wnętrza, kocham noc. Lubię czasami tak bardzo aż do krwi dotykać duszy.

0: wygodnie to się tutaj tak spędzi.
1: Ale mnie też, no nie wiem co się dzieje.
0: Ty, a pokaż, ty taki mały niebieski punkcik,
1: zobacz. Ale zobacz, więcej punktów, ale łazi,
0: pełno. Ja, co to takiego właśnie? Ja sobie coś takiego, wiesz, a spędzi
1: mnie,
0: na patrz, ty w brzmi. Man!

0: przepraszam, nie mam dokumentu.
1: Ale ja szukam dokumentu.
2: Proszę nie dyskutować, dokumenty.
1: Nie ma.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobieta, w której domu mieścił się pensjonat, była tematem głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych w latach 90.

Z dokumentów wynika, że 2 czerwca 2010 Vera przeniosła własność domu na swoją córkę, która w 2011 roku chciała go sprzedać. Początkowo cena wywoławcza wynosiła 5 milionów dolarów, jednak zainteresowanie było na tyle małe, że cena szybko spadła do 1 miliona. W końcu nieruchomość została sprzedana za jeszcze mniejszą kwotę na aukcji. Właścicielka otrzymała za dom z działką nieco ponad 0,5 miliona dolarów w 2014 roku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wyspy Salomona. Wyspy Salomona to wyspiarski kraj znajdujący się nieopodal Australii. Ten egzotyczny archipelag jest znany z niesamowitej różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Szczególnie polecam wam posłuchanie tradycyjnej muzyki religijnej. To naprawdę coś wyjątkowego. Toczyły się tu jedne z najbardziej zaciętych walk na Pacyfiku. Mogliśmy je zobaczyć m.in. w filmie Cienka Czerwona Linia. Niestety, pomimo upływu lat, niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na Bóg odstawiłem.

0: kocham Madonny, zakochuję się w dziwkach.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry. Witam was wszystkich. Dominik Kurac. Witam na programie z cyklu Na żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu Laibach. Płyta z roku 1996. Nazywa się The Occupied Europe NATO Tour 1994-1995. Czyli 1994 do 95. Jesienią w 1994 roku, też po wydaniu nowego albumu NATO, albo NATO, jak to woli, Laibach wyruszył w trasę po, w cudzysłowie, okupowanej Europie i wyzwolił także w cudzysłowie kilka europejskich miast. 26 października później zagrali triumfalnie udany koncert dla 3000 widzów w DC-3 Dakota. Nie wiedzieliśmy, że była to próba generalna przed ich historycznymi występami 20 i 21 listopada w Sarajewie w ramach szerszego projektu, w ramach którego NSK proklamowało Sarajewo państwem NSK i wydało 350 paszportów jego obywatelom. Dla wyjaśnienia, NSK to Neue Slowenische Kunst, kolektyw artystyczny założony w 1984 roku w Słowenii, zrzeszający wykonawców o podobnych zapatrywaniach na sztukę i jej ekspresję. Jedną z idei lansowanych przez NSK było powołanie własnego państwa, które nie posiada granic, do którego każdy obywatel świata mógłby należeć. Przy realizacji tego projektu używano nazwy NSK State lub Drżawa NSK. Członkowie NSK także powołali do istnienia własną walutę oraz wydawali paszporty własnego państwa. Dla dopełnienia informacji, członkami i założycielami NSK są zespół Laibach, grupa artystyczna Irwin, teatr Sester Sipion Nasice, przemianowany później na Czerwony Pilot, a ostatecznie na kosmokinetyczny gabinet Nordung, Nowi Kolektywizm i Departament Czystej i Stosowanej Filozofii. To tyle względem NSK i przechodzimy dalej do płyty. Pierwszy koncert zbiegł się z ostatnim dniem wojny, a porozumienie pokojowe z Dayton zostało podpisane zaledwie godzinę przed rozpoczęciem koncertu drugiego dnia. Przed podpisaniem, a także przed koncertem Laibach w Sarajewie można było zobaczyć następujące grafity. Pieprzyć Dayton, Laibach gra. Mieszkańcy Sarajewa nie mieli pojęcia, że zespół będzie częścią grupy przedpremierowej sił NATO. Pierwsze oddziały przybyły do miasta kilka dni po odejściu Laibachu. Dokładnie tydzień wcześniej, ku pamięci krwawych wydarzeń w Bośni i Hercegowinie, największa niezależna wytwórnia płytowa w Wielkiej Brytanii, Mute Records, wydała limitowaną edycję boxu zawierającą nagrania z koncertu Laibachu w Lublanie. Zestaw zawiera płytę CD, kasetę wideo oraz numerowaną książeczkę. Płyta zawiera 8 z 15 utworów z albumu NATO oraz największe hity od albumu Opus Dei wzwyż. Dźwięk i obraz zostały nagrane przez ekipę filmową RTV Slovenia. Teledysk różni się od tego, który pokazano kilka miesięcy wcześniej w programie Sobotnia Noc w telewizji Slovenia, ponieważ zawiera dodatkowy miks obrazu, fragmenty dokumentów z Moskwy, Warszawy i Sarajewa oraz mnóstwo animacji komputerowych. Wizualizacje są tak dopracowane i dynamiczne, że momentami film bardziej przypomina teledysk MTV niż nagranie z koncertu. To wydanie z pewnością musiało się zakończyć. Fazo NATO Laibach oznacza, że czas zacząć zgadywać, czym zespół zajmie się następnym razem. Może Stanami Zjednoczonymi Europy, a może Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie będziemy się dłużej rozwodzić nad tym wszystkim. Może przejdźmy do tego, jakie utwory mamy przygotowane. NATO, War, Final Countdown, In the Army Now, Ale Gegen Ale, National Reservation, 2525, Mars on River Drina, Everlasting Union, Leben heißt Leben, Sympathy for the Devil, Transnational, Wirtschaft istot, Geburt einer Nation i na koniec Opus Dei. Przypominam, nagrania zarejestrowano w roku 1994 Dakota, DC Dakota w Lublanie. Nie w 94. DC Dakota w Lublanie w latach 94-95. A płyta nazywa się, jeszcze raz przypomnę, Occupied Europe NATO Tour 1994-95, grupa Laibach przed nami. Płyta została wydana w 1996 roku.

Alle gegen alle.

Maybe we'll come back to Earth.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Biskupin. Miejsce numer jeden i niewątpliwie najpopularniejsze stanowisko archeologiczne, będące celem wycieczek szkolnych uczniów z całego kraju. Położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim, około 50 km od Bydgoszczy. Odkrycie osady było jednym z najważniejszych odkryć w dziejach polskiej i europejskiej archeologii. Osada wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od około XIV wieku przed naszą erą, po wczesną epokę żelaza, czyli do około V wieku przed naszą erą. W tamtych czasach na terenie osady znajdowało się około 106 domostw o imponujących wymiarach około 8 na 10 metrów, usytuowanych rzędowo wzdłuż moszczonych drewnem 11 ulic o szerokości około 2,5 metra każda. Na tym terenie mogło zamieszkiwać nawet 1000 osób. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Oprócz tego znajduje się tam muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn, podczas którego można podziwiać liczne pokazy i rekonstrukcje. Osada została odkryta w latach 30. na wskutek prac melioracyjnych prowadzonych w pobliżu. Od tego czasu trwają nieprzerwane starania w celu utrzymania tego miejsca w jak najlepszej kondycji.

Water.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mężczyzna mieszkający w śmietniku w Nowym Jorku. Na zewnątrz ogrodzenia w dzielnicy Soho znajduje się coś, co wygląda jak czarny drewniany śmietnik pomalowany graffiti. To coś, co widzi się w całym mieście i nawet nie zwraca na to uwagi. Ale ta drewniana konstrukcja nie kryje w środku odpadów, jest w niej człowiek. Dean przeprowadził się do małego ukrytego domu na ulicach Nowego Jorku w 2016 roku. Budowa kontenera pochłonęła $1500, ma on 1,5 metra szerokości, 1,5 metra wysokości i nieco ponad 2 metry długości. Jest wyposażony w koła, światła, zamek, dwa porty USB, okienko i panele słoneczne. Cała konstrukcja przypomina kosz na śmieci i był to zabieg celowy. Wykonano wszystko tak, aby lokator tego niecodziennego domu nie miał problemów, żeby wtopić się w krajobraz wielkiego miasta. Oczywiście, niesie to za sobą pewne niedogodności. Czasami zdarza się, że ludzie próbują do tego niecodziennego mieszkania po prostu wyrzucić odpady.

nas ciemności, wciąż ma szklane oczy. Ciągle milczy, jak gdyby bała się wyjawić. Kiedy jej się połamał czerwony paznokieć, gdzie podarła sukienkę i w jakiej zabawie pogubiła buciki. W mokry kosmyk z czoła zaplątały się dziwnie przybrzeżne szuwary. Głowę w bok odchyloną oparła o kamień i czeka, nasłuchując pierwszego tramwaju. Lazur szminki zawłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

świnki zapłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 roku otwarto w Rzymie nietypowy lokal McDonald's, który został zbudowany na terenie zabytkowego miejsca, starożytnej rzymskiej drogi. Ten wyjątkowy fast food zdobył sobie miejsce w historii jako pierwszy tego rodzaju obiekt wzniesiony na terenie tak znaczącego zabytku. Starożytna rzymska droga, na której stoi lokal, była częścią drogi handlowej łączącej wschodnie wybrzeże Italii z południem. Odkryto ją przypadkowo podczas prac budowlanych w 2014 roku. Władze Rzymu postanowiły zachować tę wartość historyczną i podjąć współpracę z McDonald's, który zobowiązał się do sfinansowania konserwacji oraz udostępnienia drogi dla zwiedzających. We wnętrzu restauracji znajduje się szklana podłoga, przez którą można podziwiać starożytną rzymską drogę. Dzięki temu goście mogą łączyć współczesne doświadczenia gastronomiczne z lekcją historii. Restauracja ma również ekspozycję edukacyjną, na której przedstawione są informacje dotyczące historii drogi oraz jej znaczenia dla starożytnego Rzymu. McDonald's wraz z włoskimi władzami zadbali o to, by zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na temat konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy McDonald's angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. W 1986 roku amerykańska sieć otworzyła lokal w hiszpańskim Toledo, który został zbudowany na terenie starej arabskiej kamienicy z XII wieku. Podobnie jak w przypadku rzymskiej drogi, McDonald's zachował historyczne elementy budynku i udostępnił je dla zwiedzających.

każda myłka.

Dziękuję.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotu w niezbędne zasoby w ten sposób, nie polegałby on już ograniczeniom podczas lotu. W kontekście tego transferu energii można by konstruować coraz potężniejsze maszyny, które umożliwiłyby dotarcie z Europy do USA w ciągu kilku godzin, a może nawet i szybciej. Tesla postrzegał ten pomysł jako sposób na przyspieszenie transportu i w istocie wyeliminowanie potrzeby granic i krajów. Czuł, że może to być sposób na zjednoczenie świata jako całości. Gdy odległości przestają odgrywać główną rolę, nic nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu ludzi i harmonijnemu współistnieniu. Bezprzewodowe uzupełnianie energii w samolotach umożliwiłoby również zaopatrywanie odległych regionów w podstawowe towary, a tym samym zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

stanowić. Sie, was gut hätte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Minął zaledwie miesiąc 2026 roku, a już to, co uważaliśmy za pewnik na temat wszechświata, zaczyna się rozpadać. Od niemożliwych gwiazd, które nie powinny istnieć, po zwierzęta, które myślą bardziej jak my, niż kiedykolwiek ośmieliliśmy się przyznać. Nowy rok rozpoczął się w oszałamiającym stylu. Dzisiaj przedstawiamy 10 najbardziej zadziwiających przełomów naukowych ogłoszonych w styczniu tego roku. Niektóre z nich rozwiązują odwieczne tajemnice, podczas gdy inne, cóż, mogą po prostu zmusić nas do całkowitego przepisania podręczników. Zaczynamy od numeru 10, czyli żłobka egzoksiężyców. Od lat poszukiwanie egzoksiężyców, księżyców krążących wokół planet w innych układach gwiezdnych, było świętym graalem dla astronomów takich jak dr David Keeping. Wiemy, że nasz Układ Słoneczny jest pełen księżyców, więc matematycznie rzecz biorąc, galaktyka powinna być ich pełna. Jednak znalezienie małego księżyca obok gigantycznej jasnej gwiazdy jest jak próba dostrzeżenia świetlika obok reflektora stadionowego. Jednak dzięki przełomowemu odkryciu dokonanemu za pomocą teleskopu Jamesa Webba, naukowcy nie tylko znaleźli księżyc, ale także żłobek. Obserwując gazowego giganta CTCHB, Webb uchwycił coś niesamowitego w spektrum podczerwieni. Świecący dysk gruzu wirujący wokół samej planety. W obrębie tego dysku zidentyfikowano mieszankę chemiczną cyjanowodoru i acetylenu. To nie jest tylko pył, to surowiec do budowy świata. Dosłownie obserwujemy narodziny systemu księżycowego w czasie rzeczywistym, miliardy kilometrów stąd. Przechodząc do numeru 9, internet odczuwa trzęsienia Ziemi. Wydaliśmy miliardy dolarów na ułożenie kabli światłowodowych na dnie oceanu, aby przenosić ruch Netflixa i YouTube'a. Okazuje się jednak, że przypadkowo zbudowaliśmy najbardziej czuły czujnik trzęsień Ziemi na świecie. W pobliżu Mendocino w Kalifornii naukowcy wykorzystali ostatnio 15-kilometrowy odcinek ciemnego światłowodu, kabla, który obecnie nie jest używany, do śledzenia trzęsienia Ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Wysyłając wiązkę lasera do kabla i mierząc niewielkie niedoskonałości szkła, zamienili całą linię w tysiące pojedynczych sejsmometrów. Podczas gdy tradycyjne czujniki dostarczają dane tylko z jednego konkretnego miejsca, kabel ten pokazał dokładnie, jak trzęsienie ziemi przyspieszało, zwalniało i wypaczało ziemię wzdłuż każdego centymetra linii. Twoje połączenie internetowe może pewnego dnia dać ci 10-sekundową przewagę, która uratuje ci życie. Następny jest numer 8 – logika szympansów i prawda. Czy kiedykolwiek słyszałeś w nocy odgłos i pomyślałeś, że to włamywacz, ale potem zdałeś sobie sprawę, że to tylko kot? Nazywa się to rewizją przekonań, zdolnością do przyjmowania nowych dowodów i przyznania się do błędu. Przez długi czas uważaliśmy, że jest to cecha charakterystyczna wyłącznie dla ludzi. Jednak nowe badania przeprowadzone w Ugandzie dowiodły, że szympansy są równie racjonalne. W serii eksperymentów szympansom podano pudełka z wskazówkami dotyczącymi miejsca ukrycia pożywienia. Kiedy naukowcy podali im drugą sprzeczną wskazówkę, szympansy nie trzymały się swojego pierwszego przypuszczenia. Zatrzymały się, zastanowiły i zmieniły strategię w oparciu o nowe informacje. Zasadniczo zastanowiły się nad własnym myśleniem. Okazuje się, że różnica między umysłem człowieka a umysłem naszych kuzynów z rzędu naczelnych z każdym dniem maleje. Numer 7 prowadzi nas do niemożliwych gwiazd populacji trzeciej. Na początku istniały gwiazdy populacji trzeciej. Pierwsze gwiazdy, które rozjaśniły ciemny wszechświat po wielkim wybuchu. Ponieważ były one zbudowane z czystego wodoru i helu, teoria mówi, że powinny być masywne, ale zawsze istniało ograniczenie prędkości. Uważaliśmy, że gwiazda nie może być większa niż 120 razy masa naszego Słońca, bez ryzyka rozerwania się na kawałki. Webb właśnie obalił tę teorię. Obserwacje galaktyki GES 3073 ujawniły ślady chemiczne azotu, które nie powinny tam występować, chyba że istniała gwiazda 10 tysięcy razy większa od Słońca. Są to potwory, które przeczą prawom fizyki gwiezdnej. Jak urosły tak bardzo? i jak tak szybko dojrzały. Patrzymy na pokolenie gwiazd Titan, które nie wydawały się możliwe. Przejdźmy do numeru 6, wielkiej panicznej ucieczki żółwi. 83 miliony lat temu, na terenie dzisiejszych Włoch, na płytkim dnie morskim wydarzyło się coś przerażającego. Wędrowcy odkryli niedawno warstwę wapienia pokrytą dziwnymi, chaotycznymi wgłębieniami. Geolodzy, którzy zbadali to zjawisko, zorientowali się, że są to ślady łap ogromnej grupy żółwi morskich. Nie były to jednak ślady spokojnej wędrówki. Odciski wskazują na chaotyczną panikę żółwi, które dziko machały płetwami. Jaka jest teoria? Ogromne trzęsienie ziemi w okresie kredy przeraziło kolonie i niemal natychmiast zakopało ich ślady w osadach. Wyobraź sobie świat dinozaurów i gigantycznych gadów morskich, w którym nawet żółwie żyły w stanie paniki. Jest to dosłownie zamrożona chwila starożytnego terroru zachowana w kamieniu. W punkcie 5 przyjrzymy się pierwszym salom koncertowym. Kiedy patrzy się na 30-tysięczne malowidła naskalne w miejscach takich jak Chauvet we Francji, ogarnia nas uczucie podziwu. Jednak nowy projekt o nazwie Art Soundscapes sugeruje, że tracimy połowę wrażeń. Naukowcy odkryli, że obszary jaskiń z największą ilością dzieł sztuki mają również najbardziej idealną akustykę. Kiedy śpiewasz lub intonujesz w tych konkretnych miejscach, jaskinia dosłownie odpowiada niesamowitym, donośnym echem. Wygląda na to, że nasi przodkowie nie wybrali tych jaskiń tylko ze względu na ochronę. Wybrali je, ponieważ były to pierwsze teatry na świecie. Korzystali z protokinematografii i dźwięku przestrzennego na długo przed powstaniem pierwszego miasta. Numer 4 to Superman kontra czarna dziura. W 2018 roku astronomowie zaobserwowali błysk światła tak jasny, że nie dało się go wyjaśnić. Nazwali go Supermanem. Początkowo sądzili, że znajduje się on w pobliżu. Jednak nowe dane wskazują, że w rzeczywistości był oddalony o 20 miliardów lat świetlnych. Aby być tak jasnym z tak dużej odległości, musiało wydarzyć się coś naprawdę gwałtownego. Supermasywna czarna dziura w centrum odległej galaktyki złapała gwiazdę 30 razy masywniejszą od naszego Słońca i dosłownie ją rozerwała. Jest to zdarzenie rozrywania pływowego na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Gdy gwiazda została spaghettifikowana, rozciągnięta w długą wstęgę plazmy, wydała ostatni oślepiający krzyk światła, który przemierzył kosmos przez miliardy lat, aby trafić do naszych teleskopów. Numer 3 dotyczy skoku zombie. W Australii gatunek żaby, znany jako Litoria veroxii alpina, jest obecnie niszczony przez grzyba. Jednak grzyb ten wywołuje dziwne zjawisko. Około 6 tygodni po zakażeniu, zamiast zmęczyć się i umrzeć, żaby nagle zaczynają skakać o 25% dalej niż zdrowe żaby. Nie chodzi o to, że żaby stają się silniejsze, ale o to, że grzyb napędza żaby, zmuszając żaby do skakania dalej i głośniejszego nawoływania partnerów. Grzyb zapewnia sobie rozprzestrzenienie się na jak największą liczbę nowych ofiar, zanim gospodarz ostatecznie upadnie. Jest to symbioza śmierci, która zamienia prostego płaza w wysokowydajny nośnik pandemii. Na drugim miejscu znalazło się tworzywo sztuczne z datą ważności. Jedną z największych plam na naszej planecie są odpady z tworzyw sztucznych, materiały, które przetrwają wieki. Jednak przełom w chemii organicznej doprowadził do powstania nowego rodzaju plastiku, który naśladuje chemiczne właściwości DNA. Wykorzystując ataki nukleofilowe, czyli mówiąc bardziej naukowo, chemiczne wyzwalacze samozniszczenia. Naukowcy stworzyli plastik, który można zaprogramować tak, aby ulegał rozpadowi. Wyobraź sobie karton mleka, który jest idealnie wytrzymały do upływu terminu przydatności do spożycia, po czym zaczyna się rozpuszczać w nieszkodliwe, naturalne substancje chemiczne. Nadaje to terminowi mleko przeterminowane zupełnie nowe znaczenie. Wreszcie numer 1. Sekretne życie ciemnych gwiazd. Największą tajemnicą 2026 roku jest ciemna materia. Wiemy, że istnieje, ponieważ jej grawitacja utrzymuje galaktyki razem, ale nigdy jej nie widzieliśmy. Aż do teraz, być może. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wykrył obiekty zwane małymi czerwonymi kropkami we wczesnym wszechświecie. Początkowo sądziliśmy, że są to po prostu bardzo stare, zwarte galaktyki. Jednak najnowsze badania sugerują, że mogą to być ciemne gwiazdy. Nie byłyby one zasilane przez fuzję jądrową, tak jak nasze Słońce. Zamiast tego byłyby zasilane przez cząsteczki ciemnej materii, zderzające się ze sobą i ulegające anihilacji. Jeśli ciemne gwiazdy istnieją naprawdę, rozwiązuje to jedną z największych zagadek nauki. Dlaczego widzimy niemożliwe, gigantyczne czarne dziury tak wcześnie we Wszechświecie? Gdy ciemna gwiazda zapada się, nie pozostawia po sobie małych pozostałości, ale tworzy ogromną zalążkową czarną dziurę, która niemal z dnia na dzień może urosnąć do rozmiarów potwora. Być może w końcu dostrzegamy niewidzialne duchy, które zbudowały nasz Wszechświat.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sunduki, nazywane syberyjskim Stonehenge, to miejsce starsze niż brytyjskie stojące kamienie i być może bardziej tajemnicze. Składa się z 8 niezwykłych formacji z piaskowca, które wyrastają niespodziewanie z równiny zalewowej nad rzeką Beli i Yus. Te formacje równoległe do siebie i prawie jednakowej wielkości są zwieńczone dziwnymi skalnymi kapeluszami, które przypominają ogromne skrzynie. Słowo sunduk w języku rosyjskim oznacza skrzynia lub właśnie kufer, co wyjaśnia współczesną nazwę miejsca. Profesor Witali Larichew z Instytutu Archeologii i Etnografii przy Syberyjskim Oddziale Rosyjskiej Akademii Nauk przez wiele lat próbował rozwikłać tajemnice tych skrzyń. Stał się astroarcheologiem, badając, co starożytni ludzie wiedzieli o astronomii. Odkrył, że sunduki to najstarsze znane obserwatorium astronomiczne w Azji, które ma około 16 tysięcy lat. Starożytni mieszkańcy tej doliny codziennie obserwowali zachody słońca, wschody słońca i księżyc. W sunduki znaleziono również galerię sztuki naskalnej. Niektóre z tych rysunków pochodzą z kilku wieków przed naszą erą, ale tajemniczy biały koń, znaleziony niedaleko pierwszej skrzyni na Czarnej Górze, został wyrzeźbiony w skale i jest bardzo dobrze zachowany. Naukowcy sugerują, że ten petroglif powstał 16 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej, co potwierdza, że obszar ten był miejscem ludzkiej aktywności przez wiele tysięcy lat.

0: Maniu!
1: Właśnie, jakby było 7 minut, to proszę dawać znaki i sygnały.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. W maju 2012

2016 roku zespół został poproszony przez subwersywny zespół Secret Cinema o wznowienie ścieżki dźwiękowej do filmu Nienawiść na żywo w Broadwater Farm, a także aby wykonał ten utwór w Paryżu w noc wyborów we Francji. Później tego samego roku do ADF ponownie dołączyli Dr. Das, Ghetto Priest i Rocky Sink. Nagrali nowy album The Signal of the Noise i byli gwiazdami serii festiwali, w tym Border Theory i Ezigar Jam w Japonii. W 2013 roku album The Signal and the Noise został wydany wyłącznie w Japonii. W 2014 roku zespół zadebiutował ze swoją ścieżką dźwiękową na żywo do filmu THX-1138, pierwszego pełnometrażowego filmu George'a Lucasa. George Lucas i jego współpracownik Walter March udzielili błogosławieństwa projektowi, a utwór został wykonany na Brooklyn Festival w Prospect Park, co zaowocowało trasą koncertową po Wielkiej Brytanii, sponsorowaną przez Arts Council w 2015 roku. W tym samym roku ADF wydało wspólnie z Believe Records album More Signal, More Noise pod własnym szyldem ADF Communications. Album był ponownie nagraną wersją wydanego tylko w Japonii albumu z 2013 roku. Na początku 2015 roku dołączył do nich były perkusista The Prodigy Brian Fairbairn i odbył trasę koncertową po Włoszech i odświeżoną wersją ścieżki dźwiękowej do filmu Nienawiść. W 2015 roku nagrali sesję dla BBC Radio 6 dla Toma Robinsona, a w 2016 wystąpili jako gwiazdy na festiwalu WOMAD i Boomtown. W czerwcu 2017 roku ogłoszono, że zespół pracuje nad nowym albumem zatytułowanym Access Denied. W maju 2019 roku zespół wydał album Youthquake Part 1, łączący elektronikę i breakbeaty z przemówieniem nastoletniej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2018 roku, wspierając w ten sposób Extinction Rebellion i pilną walkę o sprawiedliwość klimatyczną. W tym samym roku zespół wznowił album Ruffy's Revenge. W kwietniu 2020 roku zespół wydał teledysk do utworu Stealing the Future. Utwór pochodzi z albumu Access Denied, który ukazał się we wrześniu tego samego roku. Na albumie współpracowali m.in. komik Stuart Lee, palestyński zespół uchodźców 47 Soul, Anna Tiju i Dub FX. Dziś posłuchamy płyty z roku 2003, Enemy of the Enemy. Oto spis utworów. Fortress Europe, Rise to the Challenge, La Haine, Thousand Mirrors, tu gościnnie wystąpiła Sinead O'Connor, 19 Rebellions, Blowback, Two-Face, Power to the Small, Massive, Doll Rings, Basta, Cyberbet, Enemy of the Enemy i na koniec Illegal Minds. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze, mówił Karol Nemo.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając płomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też uwięzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przysiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Mówi Marii.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicka. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control, obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dean, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Epizod Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej znane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134, Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306, Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla. Niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie. 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest. 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy. Dobra 12 studio oczywiście. 26 sierpnia Wrocław CRK. Tam złapiecie State Manufacture Terror. 27 sierpnia Praga. 28 Brno. 29 Zagrzeb. 30 Ilirska Bystrica. 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror, prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi, jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Kastet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Dizota. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś

Nam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich experimental punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, Ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako dla mnie przynajmniej świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską, wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Alms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę. Nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs. Ciao.

0: where is my favorite radio station?
1: Power to all our friends.
2: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
4: Spokój się.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Diggle napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji, religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Diggle będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły, melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Diggle'a w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, do uderzania mocniejszego lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak w Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Diggle'a, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Diggle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malkontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Diggle Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten utalentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Scene, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia, drugiej w nowym 2024 roku. Ten nowy rok zaczęłam od dość mocno osobistej audycji, czyli zaprezentowania 10 zespołów, które ukierunkowały mnie muzycznie. I postanowiłam teraz troszkę pociągnąć serię tych osobistych audycji. Jak widać, chyba początek roku nastraja mnie troszkę sentymentalnie. Dziś cofnę się więc do początków istnienia mojego wydawnictwa Hardcore Tattoo Records i zaprezentuję Wam część numerów, na ile nam oczywiście czas pozwoli, z mojego pierwszego wydawnictwa. To płyta, od której powstało tak naprawdę Hardcore Tattoo Records, czyli składanka, która nosi tytuł Hardcore Tattoo for Friends for Fun. Składanka ukazała się z okazji 5-lecia studia Hardcore Tattoo w 2017 roku. Płyta miała być przede wszystkim ukłonem w stronę kapel, którym przez 5 lat mieliśmy przyjemność organizować koncerty, a także oczywiście w stronę osób, które na te koncerty przychodziły. Jako Hardcore Tattoo organizujemy koncerty w Krakowie i rzadziej na Śląsku od 2012 roku. Niestety nie wszystkie zespoły udało się zmieścić na jedną płytę, także mam nadzieję, że wkrótce zrobimy drugą część tejże składanki. Spora część zespołów, których utwory znalazły się na płycie, zawiesiło działalność lub całkowicie się rozwiązało. Część ma inny skład niż ten, który był obecny na naszych gigach. Ale wszystkie te kapele, wszyscy tworzący je ludzie na zawsze pozostaną częścią naszej działalności. W dużej mierze to znajomi, kumple, a nawet przyjaciele. Więc te numery i ta płyta mają dla mnie tym większe znaczenie. Tym bardziej, że z tymi zespołami, z tymi koncertami, imprezami i z tymi ludźmi mam naprawdę masę fajnych wspomnień. Tak jak wspominałam wcześniej, tą składanką rozpoczęłam całkiem nowy rozdział mojej działalności. Hardcore Tattoo, które do tej pory było głównie studiem tatuażu, portalem muzyczno-tatuatorskim i organizatorem koncertów, zaczęło również wydawać płyty. Tak narodziło się moje oczko w głowie, czyli Hardcore Tattoo Records, i tak światło dzienne ujrzała pierwsza płyta, ponieważ to ja wybierałam kawałki na to CD, więc jest to taka moja top playlista z 2017 roku. W dzisiejszej audycji skupimy się na zespołach, które niestety już nie istnieją, a które znalazły się na tej składance. Zaczynamy od zespołu Hardwork, jednej z moich ulubionych polskich kapel, o ile nie ulubionej kapeli. I nie chodzi tu tylko o ich muzykę, którą zresztą uwielbiam, ale także o to, że bardzo lubię chłopaków prywatnie, szczególnie perkusistę Mesa, z którym przyjaźnię się już od lat. Zresztą to z nim zrobiliśmy pierwsze koncerty pod szyldem Hardcore Tattoo Records w Krakowie i Tarnowskich Górach w 2012 roku. Oczywiście grało na nich Hardwork razem ze Stoneheart ze Śląska i Sophie Scholl z Zielonej Góry. Mesjasz, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Przesyłam pozdrowienia z Krakowa. Hardwork to był też drugi wydany przez nas zespół. CD ukazało się z numerem 003 po składance i Little Boyów w wakacje 2018. I niestety, jak się okazało, to była ich ostatnia płyta, bo w październiku 2019 ogłosili, że Hardwork przestaje istnieć. Teraz posłuchamy kawałków, które znalazły się właśnie na mojej składance. Najpierw Nic nie trwa wiecznie, numer z ostatniej płyty pod tym samym tytułem, a potem kawałek Jestem kim jestem ze świetnej epki z 2012 roku Dla takich chwil.

To był zespół Hard Work, mimo że już nie istnieje, na pewno poświęcę im jeszcze kiedyś jakąś moją kolejną audycję. Podobnie zresztą jak zespołowi Minority ze Śląska. To jedna z kapel, które grały regularnie na organizowanych przeze mnie koncertach. Co ciekawe, w 2001 roku mieliśmy okazję zrobić im jeden z pierwszych ich koncertów w ogóle, które zagrali po założeniu kapeli. Nie było jeszcze wtedy nawet Hardcore Tattoo, nawet nie było w planach Hardcore Tattoo. Koncert odbywał się w Ostrowcu Świętokrzyskim, z którego pochodzę. Ja tam byłam wtedy bardziej towarzysko i no nie byłam tam organizatorem, ale troszkę pomagałam przy tym koncercie. To była bardzo fajna impreza, zarówno sam koncert, jak i after. Kto był, ten wie. W tym roku mija już 23 lata, jak się znam z chłopakami, przynajmniej z tymi, którzy byli od początku w kapeli. Posłuchajmy teraz numeru Minority One More Time.

Zostawiamy teraz Śląsk za sobą i mkniemy dalej. Kolejne trzy zespoły, które już nie grają, naprawdę szkoda, ale pozostaje mi się cieszyć, że miałam okazję ich poznać i zresztą mieli możliwość u mnie zagrania. Zresztą część z tych osób dalej znam. Pierwszy koncert Dean Toiry z Wrocławia zrobiliśmy w Krakowie w czerwcu 2013. Dwa lata później zagrali ponownie. Bardzo się z chłopakami polubiłam. Sama zresztą wielokrotnie jeździłam do Wrocławia na koncerty przez nich organizowane. I posłuchajmy teraz właśnie numeru Dean Toiry jednym głosem, a zaraz potem zakopiańskiej Omerty, kawałka Cruel Hand, tutaj pozdrowienia dla Pinara, oraz Fightback Bercha z Nowego Sącza, kawałek System i tutaj pozdrawiam Miłosza.

Tak, słucham sobie tych numerów ze składanki i przypomniał mi się jeden koncert, który zrobiłam dokładnie 10 lat temu w swoje urodziny, 10 stycznia 2014 roku. Tak, miałam wczoraj urodziny, ale w tym roku świętowałam je nie na koncercie, ale na snowboardzie, na stoku. Ale wracając do koncertu sprzed 10 lat, zagrały wtedy trzy kapele: Crosshood, Sophie Scholl i What Friendships Means, przepraszam. Super impreza, bardzo fajne uczucie było posłuchać wtedy 100 lat ze sceny. Cały czas tę imprezę pamiętam. Odbywała się ona w zaprzyjaźnionej knajpie Kot Karola, która należała zresztą do Bałtyka. Bałtyk razem z nami prowadzącymi audycję tworzy teraz Radio Odzew. Gdyby nie Kot Karola, nie wiem, gdzie robiłabym wtedy imprezy. Większość koncertów w tym okresie, w latach 2012-2014, odbywały się właśnie w Kocie. Szkoda, że zarówno te zespoły, których słuchamy, jak i bar już nie istnieją. Ten bar, naprawdę tam były tak epickie imprezy, nasza ekipa nawet miała tam swój narożnik, świetnie łączący bar ze sceną. No to były naprawdę super czasy, no ale cóż zrobić, czas mija, zespoły kończą działalność, knajpy się zamykają. Taka niestety kolej rzeczy. Ale dobra, żeby znów nie było za sentymentalnie, posłuchamy teraz trzech wspomnianych numerów, trzech zespołów, które grały 10 lat temu w moje urodzinki. Po kolei będzie to Crosshood z Kielc, Na chuj ci oni, potem Sophie Scholl z Zielonej Góry, Westside Hardcore oraz kapela What Friendships Means, każdy z nas swoje wie, zespół z Rzeszowa.

działalność w 2013 roku w Słupsku. Po paru zmianach skład ukształtował się jako trójmiejski. W 2015 zespół wydał płytę Consumption i rozpoczął intensywne koncertowanie. Dwa lata później zaczęli pracę nad kolejnym albumem, który ujrzał światło dzienne w 2018 roku, tytuł Harder They Fall. I współwydawcą tego winyla było Hardcore Tattoo Records. To była w sumie też jedna z naszych pierwszych płyt, jeden z naszych pierwszych winyli. Niestety Rat Race nie istnieje od 2019 roku. Obecnie Piotrek i Radek z Rat Race udzielają się w nowej hardkorowej kapeli Dice Deal. To teraz posłuchamy kawałka Rat Race. Rób co chcesz.

Jedną z pierwszych zagranicznych kapel, która zagrała na koncercie pod szyldem Hardcore Tattoo, był hardkorowy zespół z Danii Spin Kick. Kapela istniała na scenie od 2006 roku. Teraz od kilku lat już nie grają. Jednak kiedy zespół istniał, jego członkowie dali się poznać jako niezwykle energiczni i żywiołowi, szczególnie jeśli chodzi o występy na scenie. W Krakowie zagrali w czerwcu 2013 w wspomnianym wcześniej klubie Kot Karola razem z polskimi zespołami Dintoirą i Nofą. Spin Kick przyjechali wtedy do nas kilka godzin przed koncertem, żeby zdążyć jeszcze wytatuować u nas. To był bardzo fajnie spędzony czas. Posłuchajmy teraz kawałka Spin Kick Stick Up Kids.

Tatuowanie kapel, które grały na organizowanych przez nas koncertach, to była już taka tradycja. Tak też się działo w przypadku zespołu Chelsea Smile z Holandii. Pierwszy raz zagrali u nas w Krakowie w lutym 2014 razem z Six Steps Forward i Nofą znów. Wtedy też wszyscy bez wyjątku wytatuowali sobie na nogach logo Chelsea Smile. Pamiętam, jak robiłam chłopakom zdjęcie tych ich nóg na chodniku przed moim blokiem po bardzo intensywnym i długim afterze. Zespołowi tak się spodobało w Krakowie, że wrócili do nas 3 lata później, w 2017, i znów zagrali pod szyldem Hardcore Tattoo. Ponownie zresztą z Six Steps Forward. Na scenie wystąpiły na tym gigu jeszcze dwie kapele Little Boy ze Śląska oraz zespół Troops of Doom Metalcore z Holandii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy obecnie Chelsea Smile jest aktywne. Na pewno w 2022 szukali nowego wokalisty. Nie wiem, czy znaleźli, ale od tamtego czasu coś o nich ucichło. Posłuchajmy Chelsea Smile, Risk Tomorrow.

W 2015 roku razem z Bloodshed Remains, którego raczej nikomu ze sceny przedstawiać nie trzeba, zagrała druga mniej znana austriacka kapela Time for Revenge. Bardzo fajni, wyluzowani ludzie. Następnego dnia oczywiście też przyszedł czas na pamiątkowe tatuaże. Johnny z Time for Revenge pozazdrościł mi mojego małego napisu hejt na palcu i zrobił sobie dosłownie taki sam tatuaż. Oczywiście wcześniej zapytał, czy może sobie zrobić taki sam. Pamiętam, że poprosił mnie wtedy, żeby go nie oznaczać na zdjęciach na Facebooku, bo jego szef myśli, że jest chory, a on tymczasem wziął sobie L4 i przyjechał, żeby zagrać ze swoją kapelą w Krakowie. Niestety Time for Revenge już nie istnieje, a szkoda, bo umawialiśmy się na kolejne koncerty, niestety nie zdążyliśmy. Posłuchajmy więc teraz numeru Time for Revenge, Sleepwalk Through Reality.

0: Tak jak wspomniałam już wcześniej, słuchamy dziś numerów z naszego pierwszego wydawnictwa, składanki Hardcore Tattoo for Friends for Fun, która ukazała się z okazji pięciolecia studia Hardcore Tattoo. Płyta miała swoją premierę na jubileuszowym koncercie 14 października 2017 roku. Na niezapomnianej imprezie zagrały same zaprzyjaźnione kapele: Hard Work, Little Boy, Rat Race, Casted, Paura oraz goście z Wiednia, czyli Spider Crew i Only Attitude Counts. Z tymi dwoma ostatnimi kapelami znam się już osobiście aż 10 lat i od tego czasu parę razy już grali u mnie w Krakowie, ale do początków jeszcze wrócę. Niestety w maju 2023 roku miałam gościć Only Attitude Counts ponownie. Nie zagrali, nie dojechali z powodu stanu zdrowia Majka. Co najgorsze, z tego też powodu zespół postanowił zakończyć działalność. I teraz Only Attitude Counts Make Amends.
1: Yo, what's up, man? Nah, man, just kicking back, listening to that new Spider Crew album. Shit, you know how it is. Nah, man, fuck that, you know what I'm saying? Yo, check it out, man. The means don't justify the ends, you know? It's like this. There's enough room on this rock for everybody. It's time to make amends.

Z poznaniem Spider-Crew wiąże się ciekawa historia. Pierwszy raz mieli zagrać w Krakowie na nasze zaproszenie w maju 2013. Bodajże dzień wcześniej, czy nawet w dzień koncertu, dali nam jednak znać, że nie dojadą. Podobno mieli problem z busem, ale podejrzewaliśmy ich wtedy o to, że zbyt mocno zaafterowali po koncercie dzień wcześniej. I po prostu olali Kraków, bo były im nie po drodze, tym bardziej, że do przejechania mieli bodajże 300-400 kilometrów. Oni jednak do tej pory się wypierają, że wcale tak nie było. Tak czy siak byłam na nich wtedy bardzo zła i obiecałam sobie, że skoro są tacy nieodpowiedzialni, to więcej ich do Krakowa nie zaproszę. Teraz mi się troszkę z tego chce śmiać, bo los chciał całkowicie inaczej, a my się ostatecznie bardzo polubiliśmy. Okazja do koncertu nadarzyła się dokładnie rok później, w 2014 roku, także w maju. Tym razem Spider-Crew dojechało. Świetny koncert w Kocie Karola zakończył się u mnie w mieszkaniu afterem, który do dziś pamięta każdy, kto miał okazję na nim być. Zebrało się na tym afterze również trochę towarzystwa ze Śląska. Wcześniej na koncercie pytałam Shona ze Spiderów, czy nie chce się następnego dnia u nas wytatuować, ale powiedział, że nie, bo będą musieli jechać i będzie za mało czasu. Jednak rano, kiedy chciałam zrobić chłopakom śniadanie, Shon uznał, że co ja robię, przecież jedziemy się tatuować i nie ma czasu na śniadania. I tak przy dźwięku maszynek after trwał kolejny dzień i naprawdę ciężko było się rozstać, a ja wciąż bardzo miło wspominam te dwa spędzone ze Spider-Crew dni. W końcu po afterze trwającym prawie dobę Spider-Crew opuściło Kraków. Tak się jednak polubiliśmy, że było wiadomo, że szybko do nas wrócą. I oczywiście tak się stało. Kolejny rok, wrzesień 2015, Spider-Crew ponownie odwiedzili Kraków. Tym razem przyjechali z Only Attitude Counts. Skład w dużej mierze się pokrywa, więc te dwie kapele bardzo często jeżdżą razem. Oraz z Companion. Koncert odbył się w kawiarni naukowej i na frekwencję też nie można było narzekać. Zespoły Only Attitude Counts i Spider-Crew jeszcze kilka razy do mnie wracały, m.in. na wspomniany wcześniej koncert z okazji pięciolecia studia oraz rok później w 2018, żeby zagrać ze Schizmą. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Spider-Crew, w którym Mike też się udzielał, czy też zakończy działalność, czy będą zmiany składu, zobaczymy. Jeśli przetrwają, to na pewno jeszcze ich zaproszę do Krakowa. I co? I tym samym dotarliśmy do końca, bo czas nam się kończy. To by było tyle na dziś. Na koniec numer Spider-Crew, Still Crazy But Not Insane. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień. I got nothing in common with them, with you. Don't you talk to me. They were insane. Now you're talking semantics. What if I told you insane was working 50 hours a week in some office for 50 years, at the end of which they tell you to piss off, ending up in some retirement village, hoping to die before suffering the indignity of trying to make it to the toilet on time. Wouldn't you consider that to be insane?

0: Bulisz, Dave, choć raz damulka na coś się przydała.
1: Jeszcze się odegram, Masters.
0: Tak, tak.
1: Tak? Trace? Co? Tak, w porządku. Odezwiemy się.
0: Co jest grane, Dave?
1: Powiedział, mamy łeb na karku?
0: A mowa, całe miasto jest nasze. Ale przy oczku niewielki z tego pożytek.
1: Za 2 miesiące wybory, prawda?
0: No to co?
1: Gdyby tak coś się teraz przytrafiło naszemu głównemu konkurentowi, co ty na to?
0: Wyszłoby to parszywie. Jakby winnego migiem nie złapali, wyborcy mogliby pomyśleć, że maczaliśmy w tym palce.
1: Otóż to.
0: Wyduś wreszcie, o co chodzi.
1: Właśnie miałem telefon. Donegan Ma został zamordowany jakieś pół godziny temu w swoim biurze. Na razie nie wiadomo, kto to zrobił.
0: Cholera. Musimy coś zrobić, Dave. I to szybko. Ta historia to dynamit.
1: Chyba wiemy, co trzeba zrobić. Tu jest telefon. Dzwoń.
0: Halo? Dajcie mi prokuratora.
2: Raymond Chandler. Hiszpańska krew.
3: Przejrzałeś wszystko?
4: Tak, ani jednej łuski. Cholera, ale będzie smród. Wybory za 2 miesiące, szkoda gadać. Komuś dostanie się po dupie. Ty znałeś go?
3: Tak, chodziliśmy razem do szkoły. Kochaliśmy się w tej samej dziewczynie. Wybrała jego. Ale mimo to zostaliśmy przyjaciółmi, wszyscy troje. Świetny był z niego chłopak. Może tylko ciut za sprytny. Myślę, że jeszcze parę lat, a miasto byłoby jego.
4: Ciekawe, gdzie był personel. Taka gruba ryba musiała chyba zatrudniać całą masę służby.
3: Tylko jedną dziewczynę do pomocy. Ale wtedy, kiedy to się stało, wyszła na obiad. Widziałeś ten terminarz?
4: Aha. Ty, patrz, jakiś Imlej był z nim umówiony na 12:15. Teraz jest już w 13:30. Facet na pewno już dawno zniknął. Czekaj, Imlej, czekaj, no czekaj. Czy to przypadkiem nie ten, który kandyduje na sędziego przy poparciu kliki Masters Age? Ty sądzisz, że...
5: Halo? Halo, tu Pete Marcus. Tak, inspektorze. Jest tam de la Guerra. Tak, już. Inspektor chce z tobą mówić, Hiszpan.
3: De la Guerra, słucham. Nie, no jasne, że go znałem. Nie, nikogo. Jest tylko jego sekretarka. No to ona podniosła alarm. W terminarzu zapisano tylko jedno nazwisko. Imlej, spotkanie o 12:15. Nie, nic nie ruszaliśmy. Nie rozmawiałem jeszcze z panią Maar. Dobrze, wstąpię przedtem do biura.
5: No i co?
3: Odwołali mnie, Pit. Masz czekać ze wszystkim na przyjazd komisarza i nikogo tu nie wpuszczać. Białych, czarnych irokezów, nikogo.
5: Ale dlaczego? Nie rozumiem.
3: Ja też. Ale nie mam nic do gadania, taki jest rozkaz. No, trzymaj się, stary.
5: Cześć.

0: Ach, to pan, panie Sam. Jak to dobrze.
1: Dzień dobry, Mini. Jak się czuje pani Mar?
0: Odkąd wróciła do domu, nie odezwała się do mnie ani słowem. Stoi jak słup pośrodku salonu i milczy.
1: Pójdę do niej.
0: O tak, tak, oczywiście.
1: Bel, tak mi przykro.
2: A więc załatwili go. Sam w końcu go załatwili. Czy był aż tak znienawidzony?
1: Ludzie, z którymi miał do czynienia, nie przebierają w środkach. Przypuszczam, że Danny, na ile to możliwe, zachował czyste ręce, ale... No, przy okazji musiał narobić sobie wrogów.
2: Kto go zabił, Sam? Czy już coś wiedzą?
1: Tak. Chyba wiemy, kto. Niejaki Imlay, zastępca prokuratora okręgowego.
2: O Boże, jedyny. Do czego dochodzi w tym skorumpowanym mieście?
1: To było tak. A może nie chcesz o tym słuchać?
2: Nie chcę. I tak gdziekolwiek spojrzę, wszędzie patrzą na mnie jego oczy, błagają, żebym coś zrobiła. On był dla mnie naprawdę dobry Sam. Układało się nam raz lepiej, raz gorzej, to prawda, ale... Ale to o niczym nie świadczy.
1: Ten Imlay kandyduje na sędziego przy poparciu kliki Mastersa i Age'a. Jest tuż po 40 i zdaje się, że... jak to bywa w tym wieku, miał skok w bok z niejaką Stellą Lamotte, tancerką z klubu nocnego. Jakimś cudem sfotografowano ich razem, gołych i pijanych. Donny zdobył te zdjęcia, Belle. Znaleziono je w jego biurku. W terminarzu miał też zapisane spotkanie z Imlayem o 12:15. Przypuszczamy, że doszło między nimi do kłótni, że... Skoczyli sobie do oczu, ale Imlay był szybszy.
2: To ty znalazłeś te zdjęcia Sam?
1: Nie. Ja bym je pewnie wyrzucił, ale znalazł je komisarz Drew. Po tym, jak odebrano mi tę sprawę.
2: Jak to? Odebrano ci sprawę? Tobie? Przyjacielowi do niego?
1: Tak. Ale nie bierz sobie tego tak do serca. Belle, ja jestem policjantem i muszę stosować się do rozkazów. Zresztą w miarę możliwości. Staram się wszystko mieć na oku.
2: Starasz się mieć na oku. Też coś.
1: Chciałem cię właśnie prosić o klucze do waszego domku nad jeziorem. Kazali mi się tam rozejrzeć, poszukać jakichś dowodów. Donny odbywał tam różne zebrania.
2: Zostaniesz je, gliniarzu, ale niczego tam nie znajdziesz. Jeżeli pomagasz im wygrzebać coś na do niego, żeby mogli wybielić tego całego Imlaya.
1: Lecisz bzdury, moja droga. Prędzej rzuciłbym robotę, niż zgodził się na coś takiego.
2: Powiedzmy, że ci wierzę. Tu masz klucze.
1: Dzięki. Zajrzę do ciebie po powrocie. Może będziesz w lepszym nastroju. Powinnaś wiedzieć, jaki mam do tego stosunek. Donny i ja byliśmy kiedyś jak bracia. Słyszałem, że ostatnio nie najlepiej się między wami układało. Ale cieszę się jak cholera, że to nieprawda. No tak, mogłem się tego spodziewać. Niczego tu nie ma. Zwyczajna podpucha. Ależ tu tego świństwa, no. Cholera. No co to? Co to ręka? No temu nic już nie pomoże. Kompletnie sztywny. O co chodzi?
3: To pański samochód?
1: A jak ci się zdaje?
3: Mnie to się zdaje, że jestem leśniczym okręgu Toluca. I jeszcze mi się zdaje, że sezon na jelenie tak jakby się skończył.
4: A o sezonie na łanie tam w ogóle jeszcze nie słyszał.
1: O czym ty mówisz?
4: Nie wiesz pan? A może byśmy tak zajrzeli do bagażnika? A nie mówiłem? O, jest łania.
1: Sprytnie pomyślane.
4: Masz pan zezwolenie na ten odstrzał?
1: Nie jestem myśliwym.
4: Nie jesteś? A jak widzę, strzelbę pan masz.
1: Jestem z policji. Tu jest moja odznaka.
4: Porucznik ze śledczego. Z komendy miasta. Dla mnie to niczego nie zmienia. Jest pan zatrzymany, poruczniku.
1: Aż tak?
4: Tak. I powiem ci, co zrobimy. Przejedziemy się teraz paręnaście kilometrów twoją gablotą i w miasteczku zameldujemy, gdzie trzeba, że kłusujesz. Potem złapię okazję i wrócę po swój wóz.
1: A skoro tak, to ruszajmy w drogę. Ja nie wiedziałem, że nad jeziorem są jelenie.
4: Tam jest rezerwat, poruczniku, więc wszystko się może trafić.
1: Może, może. Nie wiem. Nigdy w życiu nie upolowałem niedźwiedzia. Nawet po ładnych paru latach w policji nie jestem taki twardy.
4: Powiesz to sędziemu.
1: Chyba nie powiem.
5: Zwariowałeś? Pogarszasz tylko swoją sytuację, tajniaku.
1: Kto cię na mnie nasłał?
5: Ktoś dzwonił do mnie do Salt Springs. Dostałem cynk, że w twoim wozie jest łania. Dowiedziałem się, jak wygląda twoja gablota i gdzie stoisz.
1: Wysiadka, no! Chciałeś wracać okazją, no to jazda!
5: No co ty?
1: Na co? Pensyjka nie starcza ci na życie, co? Sam żeś podrzucił mi to łanie krętaczu tam, nad jeziorem.
5: Twardziel, tak? Jeszcze pożałujesz, tajniaku. Złożę skargę.
1: No dobra, dobra, dobra. A teraz wynocha, no. I zabieraj to ścierwo. No to cześć!

0: Słucham.
1: Jak to dobrze, Sam, że cię wreszcie złapałam. Ja nie mówiłam wtedy poważnie. Byłam wstrząśnięta, roztrzęsiona, kompletnie rozbita. Chyba wiesz o tym.
0: Jasne, dziecino. Nie myśl już o tym więcej. Zresztą miałaś rację. Właśnie wróciłem z nad jeziora. Wygląda na to, że wysłali mnie tam tylko po to, żeby się mnie na jakiś czas pozbyć.
1: Tylko ty mi teraz zostałeś sam. Nie pozwolisz, żeby zrobił ci ktoś coś złego, prawda?
0: Kto?
1: Przecież dobrze wiesz, kto. Nie jestem taka głupia, Sam. Ja wiem, że... Wiem, że to był spisek nikczemny. Polityczny spisek, żeby się go pozbyć.
0: Nie wiem, Bel. Możliwe, że jednak pozory nie mylą. I Donny rzeczywiście został zabity przez przypadek. Mogli się pokłócić z Imlejem z powodu tych zdjęć. No było nie było, Donny miał prawo powiedzieć temu facetowi, żeby wycofał swoją kandydaturę. To nie szantaż. Ja nie wiem, czy wiesz, ale Donny też trzymał broń. I kto wie, czy próbował nią straszyć.
1: Ach, nie, to wszystko jest takie straszne, Sam. Sam. Postaraj się wpaść do mnie jak najprędzej.
0: Jasne. Ale... Czy ostatnio ktoś był w waszym domku nad jeziorem?
1: Nie zaglądałam tam co najmniej od roku. On jeździł tam bez mnie. Może się z kimś spotykał. Nie wiem, Boże. Boże, ja nic nie wiem.
0: Nie myśl już o tym, Belle. Jak będę mógł, to wpadnę.

0: Cześć, Pit, co słychać?
1: Serwus, Hiszpan, udany wypad. Stary żyć bez ciebie nie może.
2: No, zaraz do niego pójdę, daj ognia, Pit.
1: Proszę cię bardzo.
2: Byłeś przy tym, jak znaleźli te zdjęcia?
1: Być byłem, ale to komisarz je wygrzebał, nie ja. No bo co?
2: A widziałeś, jak to się odbyło?
1: On je naprawdę znalazł sam. Nie podrzucił ich, jeśli ci o to chodzi.
2: A jest coś nowego w sprawie broni?
1: Tak, zabito go z kalibru 25. Cholerny kieszonkowy grat. Koszulki ze stopu miedzi i niklu. Samopowtarzalny łusek nie znaleziono.
2: Ciekawe. Więc Imlej pamiętał o łuskach, a zapomniał o zdjęciach, z powodu których zabił.
1: Cześć. Ty myślisz, że przypisali mu motyw, a skoro Mar też miał spluwę, to oskarżenie o zabójstwo z premedytacją jakby odpada.
2: Dobrze główkujesz.
1: Pewnie uważasz, że ja nic nie robię, co?
2: Bez urazy, stary. Jesteś moim wspólnikiem, a że uchodzę na komendzie za wtyczkę Mara, więc i tobie się trochę dostało. Ale ty przynajmniej siedzisz na tyłku, a mnie wysłali nad jezioro tylko po to, żeby mi podrzucić do samochodu zastrzeloną łanię i zwalić na głowę leśniczego.
1: To niemożliwe, sam. Tutaj nikt nie posunąłby się tak daleko.
2: Tak, ja też tak myślę. Raczej dali się namówić, żeby mnie tam wysłać, a ktoś z zewnątrz załatwił resztę.
1: Słuchaj, ta praca tutaj to dla mnie tylko źródło utrzymania, nic więcej. Ja nie idealizuję pracy w policji jak ty. Jedno twoje słówko, a wezmę tę cholerną odznakę i rzucę staremu w pysk.
2: Daj spokój, wybij to sobie z głowy, gliniarzu. Mam pomysł. Zbieraj się do domu i zalej sobie pałę. A ja pójdę do komisarza.
3: Wejdź.
2: Dobry wieczór, szefie.
3: Ach, to ty. Nie śpieszyłeś się z raportem. Znalazłeś coś?
2: A miałem coś znaleźć oprócz podrzuconej łani w moim wozie?
3: Wiem od prokuratora, że jesteś oskarżony o pogwałcenie ustawy o ochronie zwierzyny, o utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariuszowi z okręgu Toluca i stawianie oporu podczas aresztowania. Masz coś do powiedzenia na ten temat?
2: Wydano już nakaz aresztowania?
3: Nie wniesiono formalnego oskarżenia. Przypuszczam, że z braku dowodów.
2: W takim razie mam pewnie zwrócić odznakę.
3: No, sam rozumiesz.
2: Nie ma sprawy, szefie. W moich żyłach płynie czysta hiszpańska krew. Ja nie jestem mulatem, metysem czy innym mieszańcem. Mój dziadek w takiej sytuacji zużyłby mniej słów, za to więcej prochu, ale to wcale nie jest zabawne. Wrobiono mnie, dlatego że Donegan Marr był moim przyjacielem. Wie pan równie dobrze jak ja, że nie miało to żadnego wpływu na moją pracę. Ale prokurator i jego polityczni poplecznicy nie są tego chyba tacy pewni, co?
3: Ty jesteś zawieszony, Dragwara. Prokurator chce się z tobą widzieć. Prywatnie. Podobno chce ci udzielić jakiejś rady.
2: Wiem, co to za rada. Mam się odczepić od sprawy Mara.
3: Nie ma już żadnej sprawy, sam. Imlej za pośrednictwem adwokata przyznał się do zabójstwa. Twierdzi, że działał w obronie własnej. Rano ma się stawić u prokuratora. Nie, z tego co wiem, chcę ci poradzić, żebyś wrócił do Toluca i pogadał od serca z leśniczym. Według niego to powinno załatwić sprawę.
2: Nie ma potrzeby. Ja wyczuję łajdaka na kilometr, komisarzu, a tamtego już wynagrodzono za fatygę. Mogę już odejść?
3: Możesz. I uważaj na siebie, sam.
1: Cześć, Pete. Poczekaj, Hiszpan. Jakiś chłopak zostawił dla ciebie kartkę.
2: Co? Mam coś dla ciebie u mnie. Dzięki, stary.

0: kieszeniaku. Właśnie, szybko.
1: Zwariowałeś. Schowaj tę spluchę.
0: Ostrożność nie zawali. A coś ci się nie spieszyło?
1: Nie maruj. Co jest grane?
0: Pali mi się pod nogami, tajniaku. Depczą mi po piętach, ale... Ale mam dla ciebie coś, co... Co warte jest jakieś stówę.
1: Nie rozśmieszaj mnie. Joy. Dobry z ciebie kapuś, to ci muszę przyznać, ale stówa piechotą nie chodzi.
0: Warto wybulić, chłopie, jeśli chcesz się dowiedzieć, kto naprawdę sprzątnął Mara.
1: Mów, Joy. Zapłacę, jeśli uznam, że warto. Gdybyś tylko nie zalewał.
0: Wiesz, co to za jedna figlowa z Imlejem na tych obrazkach?
1: Znam jej nazwisko, ale zdjęć nie widziałem.
0: Stella Lamotte. To tylko pseudoestradowe. Naprawdę nazywa się Stella Chill. To moja młodsza siostra.
1: No, nieźle, nieźle. Mów dalej.
0: Ona go w to wrobiła. Wrobiła go za parę działek heroiny od jednego takiego skośnokiego Filipińczyka.
1: Znasz go?
0: Niespecjalnie. To jeden z tych naszych małych, brązowych braci. Przystojniak, elegancik i handlarz prochów. Sakramencki czułek. Nazywa się Toribo, a wołają go gorący chłopak. Mieszka drzwi w drzwi ze Stellą. Najpierw ciągnął ją w nauk, a potem w sprawę Imleja. Doprawiła czymś Imlejowi wódkę, żeby mu się film urwał i wpuściła żółtka, żeby im cyknął parę zdjęć. Cwanel, co nie? Ale potem Stella, jak to kobieta, pożałowała tego, co zrobiła i wyśpiewała wszystko naszemu bratu Maxowi i mnie.
1: Interesujące.
0: Ale to jeszcze nie wszystko, bo co ja robię? Zasadzam się na żółtka i zaczynam chodzić za nim jak cień. Nie mija wiele czasu, patrzę, a on zasuwa do mieszkanka Dave'a Age'a na Vendôme. No, no co... Za taką wiadomość należy się chyba paczka, co?
1: Kto jeszcze o tym wie?
0: No, tylko Max. Potwierdzi, co mówię, jeśli odpowiednio z nim pogadasz.
1: Wierzę ci, Joy. Ale przydałoby się więcej dowodów. Rozumiesz coś z tego?
0: Dowodów. Toż to śmierdzi na odległość, aż głowa boli. Albo żółtek pracował dla Mastersa i Age'a i już wcześniej, albo dogadał się z nimi dopiero jak zdobył obrazki. Potem Mar dostaje zdjęcia. Głowę daje, że guzik by je zobaczył, gdyby mu ich sami nie podesłali. Mar nie wpadł na to, że to od nich, bo przecież Imlej kandydował na sędziego z ich ramienia. Jasne, że to ich fagas, ale fagas to tylko fagas. Tak się składa, że to moczy morda, choleryk, wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak, tak, to zupełnie prawdopodobne.
0: No tak, no więc poszli na całość. Mar dostał obrazki, ale nie wiedział od kogo. A Imlej dostał cynk, że Mar ma jego zdjęcia z panienką i że chce go przycisnąć. Więc co robi taki facet jak Imlej? Wyrusza na łowy. Ale ubita kaczka trafia na stół dużego Johna i jego pomagiera.
1: Tu jest twoja stówa, Joey. Ale musisz zrobić dla mnie jeszcze jedno. Muszę raz, dwa pogadać ze Stellą.
0: Nie da rady, nie wiem gdzie jest. Może spróbuj przez Maxa w hotelu Mansfield. No. Z tego co wiem, Stella ulotniła się z miasta. Ja sam też znikam, jak już podłapałem trochę fosy. To jak strzelimy na pożegnanie po jednym?
1: Nie, dziękuję.
0: A ja się napiję. A twoje...
2: Joy!
1: Nie żyje. Idą na całego.
3: Taksi! Do hotelu Mansfield, szybko.
4: Jestem ranny.
3: Nic ci nie będzie w przeciwieństwie do Joeya i Maxa. Kto ci ich kazał załatwić? Gadaj.
4: Odpieprz się, glino.
3: Taki jesteś twardy, co? Zobaczymy.
5: Dawaj ręce. Dawaj, no. A teraz jeszcze nogi. Dobra, dawaj. Mamy to. I gardziołko. No.
4: Strasznie ci współczuję. Gdzie jest Stella Chill?
5: Co? Nie chcesz gadać, no cóż. Dobra, myślę, że się namyślisz.
4: Może nie od razu, może nawet nie prędko, ale w końcu wszystko powiesz.
5: No.
4: Nie gadał. To będę.

0: Wreszcie wraca do żywych. Swoją drogą twardy z niego chłopak.
1: Pić.
2: Stella, daj mu wody.
1: O, widzę. Widzę, że jesteśmy w komplecie. Pan Masters. O, pan Age. Piękna Stella. No i oczywiście pan prokurator.
2: Podoba nam się twoja ikra, tajniaku. Ale robisz z niej zły użytek. Wygląda na to, że wszystko ci trzeba klarować od A do Z, a to niedobrze. To znaczy, że jesteś skończony, pojmujesz?
1: Zabijając mnie, nic nie zyskujecie. Może tylko tyle, że zawiśniecie na nieco wyższej gałęzi. Tak, Masters. Frajer, któremu udało się wskoczyć na wysoki stołek, zawsze pozostaje frajerem. Zabiliście dwóch ludzi bez najmniejszego powodu. Nawet nie wiecie, co staracie się zatuszować.
0: Znów chcesz oberwać?
3: Spokojnie, John, daj mu się wygadać.
1: Ta oto pani jest siostrą dwóch ludzi, których zabiliście. Opowiedziała im, jak wrobiła im Leia, kto robił zdjęcia, w jaki sposób trafiły one do rąk Donegana Mara. Wasz skośnooki bandzior wyśpiewał mi to i owo. Mam już ogólny pogląd na całą sprawę. Nie byliście pewni, czy Imlej zabije Mara, bo mogło się stać odwrotnie. A czy w te, czy we w te wasze byłoby na wierzchu. Tyle, że gdyby to Mar zginął, Imleja trzeba by raz, dwa posadzić. I właśnie na tym się potknęliście. Zaczęliście tuszować sprawę, nie wiedząc, co się naprawdę wydarzyło.
2: Kiepściutko, gliniarzu, kiepściutko. Zabierasz nam tylko czas.
1: Wynajęcie zabójców do zlikwidowania braci Chill było z waszej strony rutynowe. Podobnie jak rutynowe było odebranie mi sprawy Mara i wrobienie mnie tak, że zostałem zawieszony. Myśleliście, że siedziałem u Mara w kieszeni, ale musieliście zerwać z rutyną, kiedy się okazało, że nie można znaleźć im Leja. Wtedy dostaliście Pietra.
2: To pyszne. Opowiedz nam o tym szpiclu.
1: Imlej nie żyje, Masters. Nie żył już, kiedy zabito Mara. Imlej poszedł na spotkanie z Marem, a jakże? No i czemu nie? Nie wiedział, że został wystawiony do wiatru. Tyle, że spotkał się z nim wczoraj, nie dzisiaj. Wyciągnął go do domku nad jeziorem, żeby obgadać sprawę po przyjacielsku. Rzecz jasna, był to podstęp. W każdym razie doszło między nimi do kłótni i Imlej zginął. Spadł z werandy i rozwalił sobie głowę o kamienie. Leży teraz sztywny jak kłoda pod stogiem drewna na podwórku domu Mara. Mar ukrył go tam i wrócił do miasta. A dzisiaj rano ktoś zadzwonił do niego i powiedział, że niejaki Imlej chce się z nim spotkać o 12:15. Co mu pozostawało? Oczywiście grać na czas. Wysłał więc sekretarkę na obiad, położył pistolet, żeby mieć go pod ręką i czekał. Był przygotowany na kłopoty. A jednak widok gościa tak go zaskoczył, że nie użył broni.
2: Mądrala! Niby skąd mógłbyś to wszystko wiedzieć?
1: Racja? A racja? Ja tylko zgaduję. Ale to odpowiada faktom. Inaczej być nie mogło. Mar potrafił sobie radzić z bronią, a do tego był zwarty i gotowy, więc dlaczego nie strzelił? Ano dlatego, że odwiedziła go kobieta. Spójrzcie na Stellę. Oto wasz zabójca. Wrobiła Imleja, mimo że go kochała. Tak to już jest z narkomanami. Potem zrobiło jej się smutno, pożałowała swojego czynu i sama postanowiła sprzątnąć Mara. Zapytajcie ją.
4: Nienawidzę was! Wszystkich nienawidzę!
1: Uważaj, Masters! To... pański bal, prokuratorze. Tak pan go sobie wyobrażał?
5: Wygląda na to, że wszyscy nie żyją.
1: Tak, a ja i w każdym razie nie będę żałował.
5: To dopiero podniesie się szum, kiedy praca się dowie, że prokurator we własnej osobie musiał się wcielić w tajniaka, a zwykłego gliniarza trzeba było zawiesić, żeby mógł mu pomóc.
1: Więc to tak chce pan z tego wybrnąć?
5: To jedyne wyjście. Dla dobra policji, całego miasta. I dla nas samych.

0: naprawdę akta są już zamknięte. Więc postaraj się o tym zapomnieć.
1: Tak, tak. No, a jak twoja rana, Sam?
0: W porządku, dziękuję. No więc to Stella Lamotte zastrzeliła Mastersa i do niego. Tak. Ją z kolei zabił Age, a ja jego. Wszyscy sztywni. Jak naprawdę zginął Imlay, tego się już pewnie nie dowiemy, ale to już nie ma żadnego znaczenia.
1: A skąd wiedziałeś, że te zwłoki Imlaya leżą w naszym domku?
0: Nie wiedziałem, ale doszedłem do wniosku, że do niego zabiła kobieta, więc podejrzenie, że ten nad jeziorem to Imlay, miało ręce i nogi. Zresztą rysopis się zgadzał.
1: Wiedziałeś, że zabiła go kobieta? Skąd?
0: Po prostu wiedziałem. Przeżyliśmy razem wspaniałe chwile we troje, ty, Donnie i ja. Ale życie płata paskudne figle. Teraz już wszystko skończone. Wszystko, co dobre.
1: Może nie wszystko, Sam. Będziemy się musieli częściej widywać. Dużo częściej.
0: Dałem się wrobić. Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni.
1: O czym ty mówisz?
0: Patrz, zwrócili mi odznak. Nie jest taka czysta jak kiedyś, ale chyba nie gorsza niż większość. W każdym razie postaram się nie zabrudzić jej jeszcze bardziej.
1: No i Boże, no tak, zaczynam rozumieć.
0: Tak. Uznałem, że to była kobieta, ponieważ strzelano z pistoletu małego kalibru, jakim mężczyźni na ogół się nie posługują. Ale nie tylko dlatego. Po wizycie w waszym domku wiedziałem, że Donnie spodziewał się kłopotów, a więc mężczyzna nie mógłby go sprzątnąć tak łatwo. A jednak pozornie wszystko wskazywało na Imlaya. W każdym razie ci, którzy nie wiedzieli, że nie żyje, dali się na to nabrać. Zwłaszcza, że żaden policjant nie spodziewałby się po kobiecie, że pozbiera łuski. Kiedy Jay Chill opowiedział mi swoją historię, pomyślałem, że może zabójcą jest jego siostra. Ale zarzucając jej to w obecności Mastersa i Age'a, wiedziałem już, że to nie ona. To było zagranie poniżej pasa. Na dobrą sprawę zabiłem ją. Choć znając tych przyjemniaczków, i tak nie dałbym złamanego grosza za jej życie.
1: Boże!
0: Dopóki całkiem nie zmądrzałem, miałem 3 zagwozdki. Notatkę w terminarzu, pistolet w ręku do niego i brakujące łuski. Aż wreszcie wpadłem na to, co i jak. Donnie nie umarł od razu. Nie brakowało mu sprytu i korzystał z niego do samego końca. Żeby kogoś osłonić. Notatka w kalendarzu była trochę nieczytelna, bo skreślił ją już po wszystkim, kiedy umierał w samotności. Potem wyciągnął z szuflady pistolet, żeby umrzeć z bronią w ręku. Zostały już tylko łuski. Ale po jakimś czasie i do tego doszedłem. Strzały padły z bliska. Z drugiej strony biurka, na którym leżały książki. Właśnie tam spadły łuski, tak że mógł je dosięgnąć. Z podłogi nie dałby rady ich pozbierać. Wśród kluczy, które mi dałaś, był także klucz do jego biurka. Poszedłem tam wczoraj, późno w nocy, i znalazłem łuski w pudełku na cygara. Nikt ich tam nie szukał. W końcu człowiek znajduje tylko to, czego się spodziewa.
1: Sam. Nie przeszkadzało mi, że zadawał się z innymi. Rzecz w tym, co to były za kobiety. Jadę oddać się w ręce policji.
0: Nie, nie, Belle. Niech to się skończy po jego myśli. Policji zresztą odpowiada taki stan rzeczy.
1: Sam, wiem, że źle zrobiłam, ale czy... Czy kiedyś potem...
0: Nie, Belle. Nigdy i nigdzie. To niemożliwe. Nie pozwoliłaby mi na to moja hiszpańska krew. Żegnaj.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. W maju 2012 roku zespół został poproszony przez subwersywny zespół Secret Cinema o wznowienie ścieżki dźwiękowej do filmu Nienawiść na żywo w Broadwater Farm, a także aby wykonał ten utwór w Paryżu w noc wyborów we Francji. Później tego samego roku do ADF ponownie dołączyli Dr. Das, Ghetto Priest i Rocky Singh. Nagrali nowy album The Signal of the Noise i byli gwiazdami serii festiwali, w tym Border Theory i Asigirl Jam w Japonii. W 2013 roku album The Signal and the Noise został wydany wyłącznie w Japonii. W 2014 roku zespół zadebiutował ze swoją ścieżką dźwiękową na żywo do filmu THX 1138, pierwszego pełnometrażowego filmu George'a Lucasa. George Lucas i jego współpracownik Walter March udzielili błogosławieństwa projektowi, a utwór został wykonany na Brooklyn Festival w Prospect Park, co zaowocowało trasą koncertową po Wielkiej Brytanii, sponsorowaną przez Arts Council w 2015 roku. W tym samym roku ADF wydało wspólnie z Believe Records album More Signal, More Noise pod własnym szyldem ADF Communications. Album był ponownie nagraną wersją wydanego tylko w Japonii albumu z 2013 roku. Na początku 2015 roku dołączył do nich były perkusista The Prodigy Brian Fairbairn i odbył trasę koncertową po Włoszech i odświeżoną wersją ścieżki dźwiękowej do filmu Nienawiść. W 2015 roku nagrali sesję dla BBC Radio 6 dla Toma Robinsona, a w 2016 wystąpili jako gwiazdy na festiwalu WOMAD i Boomtown. W czerwcu 2017 roku ogłoszono, że zespół pracuje nad nowym albumem zatytułowanym Access Denied. W maju 2019 roku zespół wydał album Youthquake Part 1, łączący elektronikę i breakbeaty z przemówieniem nastoletniej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2018 roku, wspierając w ten sposób Extinction Rebellion i pilną walkę o sprawiedliwość klimatyczną. W tym samym roku zespół wznowił album Ruffy's Revenge. W kwietniu 2020 roku zespół wydał teledysk do utworu Stealing the Future. Utwór pochodzi z albumu Access Denied, który ukazał się we wrześniu tego samego roku. Na albumie współpracowali m.in. komik Stuart Lee, palestyński zespół uchodźców 47 Soul, Anna Tiju i Dub FX. Dziś posłuchamy płyty z roku 2003, Enemy of the Enemy. Oto spis utworów. Fortress Europe, Rise to the Challenge, La Haine, Thousand Mirrors, tu gościnnie wystąpiła Sinead O'Connor, 19 Rebellions, Blowback, Two-Face, Power to the Small, Massive, Doll Rins, Basta, Cyberbet, Enemy of the Enemy i na koniec Illegal Minds. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze, mówił Karol Nemo.